va mikana ina ilu tamana mote ne wavurwa na basa bahoroma na mitana miraru na mitala makuma tana mitano olevelwe walu de ne mkunyo malobote ne mwana mwyoji walizo ni inrabulia otuvi wenze na ntina Belton Kasimo na Marafula Johnny na nikami edho na mesla mabasa Paulo Lopes mio na utiani ne jezi lula nungumana ni labo nina mwale no sanzaya mio.